se chargas, sopa de ti, los agradíos a spami. Stop ni a dadu chale feles a saetam, stop sani se pjemi chale spachetam, stop bora ne tvele chale spachetam, stop ai. Ili miet, pastoi, pastoi, shuiski. Nie prav tal